0: friendliest, most radi omo.
1: $25 gifts.
2: Pronađite nas na skali.
3: Tim Radio.
4: 97,4 MHz.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio. To je to. Team Radio.